0: y'all, Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.
2: Hity bez kompromisów.
1: Tu je Radio Antena.